dziękujemy na godzinę. Kiedy dzisiaj coś zajdzie. Ma być kajnika, no będę. Więc się.